0: Spróbuj Wajtakura, buonanotte Marysia. Spróbuj Wajtakura, buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia.
1: Vittorio Parisi, Quan tramuntu sul.